0: ba oyuka nabina ne mubatono kumbe basha kulaba kabilo hali tu sa tunali byango baketa cha subula bat donc papa kasiromu tuba merci hakana besa oma donc uka kolebe ndo berenge bibyo presque régulièrement na chikako landek donc merci tina singo tonga na program mama ifrazi mama ifrazi omabwa mabia uka nabia tayari rilaba ene na sawa me wabapi sudwa bya tayari mama ifrazi iwo nganane bwera benanda ke dako antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao ene na sawa me wabapi sudwa bya tayari mama ifrazi iwo nganane bwera benanda ke dako antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao ene na sawa me wabapi sudwa bya tayari mama ifrazi iwo nganane bwera benanda ke dako antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao
1: kresombe ibana mutuhirira mwaka kwara na ruya luya se
0: iwo nganane bwera benanda ke dako antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao
1: kresombe ibana mutuhirira mwaka kwara na ruya luya se basi ngabiana ukesombe
0: antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao
1: kresombe ibana mutuhirira mwaka kwara na ruya luya se basi ngabiana ukesombe
0: antuka merci donc tukapokera mama ifrazini mama ni mama musuja kabisa kaso mukati kolusa ngolo bao
1: kresombe ibana mutuhirira mwaka kwara na ruya luya se basi ngabiana ukesombe na ngabiana ukesombe na gatangira

0: mon papa Kizito.
1: Ah, abo mama ukala ngiro mundu kwa nama.
0: Kote kubariere kwa. Nikia bakali. Bakali baote wenge boke ne bibilia moya weke kusambe na bana obwenge. Ah, mon papa Kizito.
1: Ah, abo mama ukala ngiro mundu kwa nama.
0: Kote kubariere kwa. Nikia bakali. Bakali baote wenge boke ne bibilia moya weke kusambe na bana obwenge. Ah, mon papa Kizito.
1: Ah, abo mama ukala ngiro mundu kwa nama.
0: Kote kubariere kwa. Nikia bakali. Bakali baote wenge boke ne bibilia moya weke kusambe na bana obwenge. Ah, mon papa Kizito.
1: Ah, abo mama ukala ngiro mundu kwa nama.
0: Na bana chondo. Utikwe, wesukari, mubaru kapamu hana mwa.
1: Ah, mubie no wenge. Inyewe mama.